0: Jutro ciebie zobaczę. Będę gotowy, lecz nie domowy. Czekaj, jak ja zacznę.
1: Now, if trees could use smartphones, they would listen to Grizzly Radio.